0: twój głos.
1: Daj mnie.
2: Ja nie mam telefonu.
3: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
2: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
4: Moje Radio 24.

0: Nowe Radio. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
3: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? No właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz? Moje Radio 24.
0: Moje Radio 24.

0: Baby, now you do. Now you do.
1: I can't let you in.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne? Właśnie.
1: A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: właśnie.
1: A dlaczego?
0: Dlaczego?
2: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Słuchasz Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Mieszkańcy Polski mogą przygotować się na wyraźne ocieplenie w ostatnim tygodniu wakacji. Choć początek tygodnia oraz noce będą chłodne, z temperaturami spadającymi poniżej 10 stopni, od wtorku pogoda stanie się bardziej stabilna. Pod koniec tygodnia spodziewamy się upałów przekraczających 30 stopni oraz występowania burz. W sobotę nastąpi jednak ponowne ochłodzenie i opady deszczu w całym kraju. W wiadomościach zagranicznych prezydent Wołodymyr Zełenski podczas szczytu w Kijowie zaprzeczył udziałowi Ukrainy w operacji związanej z wysadzeniem gazociągu Nord Stream 2. Zełenski podkreślił, że strona niemiecka została o tym poinformowana. W Chorwacji zatrzymano Wołodymyra Żurawlowa na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, mimo wcześniejszej odmowy wydania mężczyzny przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Niemiecka prokuratura federalna wnosiła akt oskarżenia przeciwko Sergiowi Kak za przewodzenie grupie podejrzanej o wysadzenie infrastruktury, podczas gdy sam oskarżony zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z tym atakiem. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W wielu częściach Polski utrzymują się opady deszczu. W Gdańsku i Warszawie pada intensywnie, natomiast w Szczecinie, Poznaniu oraz Wrocławiu odnotowujemy deszcz o mniejszym natężeniu. Temperatura w tych regionach wynosi od 10 do 13 stopni Celsjusza. Z kolei na zachodzie i południowym wschodzie kraju, w okolicach Gorzowa oraz Rzeszowa, jest sucho, a termometry wskazują wartości od 9 do 13 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1020 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Dzień dobry, jak tam wasza pierwsza poranna kawa, czy też może jeszcze w łóżku? Pozwólcie, że będę wam towarzyszył przy porannym wstawaniu. Maciek Chorzowski, zapraszam. Minęła szósta.

czasami zdarza się i tak, że już wyjeżdżamy do domu, a tu się zapala taka ta lampka na desce rozdzielczej, no i mówi, nie mam paliwa, nie dojedziesz nigdzie. No i potem stacja benzynowa, a na stacji co musi być oczywiście? No musi być kolejka. Im bardziej się spieszysz, tym dłuższa kolejka. Oczekując w kolejce, posłuchaj moje Radio 24.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów, prowadzone są prace związane z koszeniem traw. Na drodze ekspresowej S8 w odcinku od węzła Prymasa do węzła Marki trwają roboty remontowe nawierzchni. Prace te mogą powodować lokalne wyłączenia pasów ruchu oraz wystąpienie pyłu i nierówności na jezdni. Na autostradzie A4 między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec w kierunku Jędrzychwic obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: To jest Moje Radio 24.

Codziennie po 11 wieczorem pora relaksu, ale nie do końca, nie pora na usypianie, pora na pościelowe, czyli piosenki do kochania. Takie ulubione, ale też takie, które pozwolą wam się i poprzytulać, i pomyśleć, a może zrobić coś bardziej grzesznego? Zapraszam na dwie.

0: Božji himel je dviga, strta ješ pod palona. I strta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Powiedzcie mi, bo nie rozumiem tego, jak to jest możliwe, że w pracy godzina trwa całą wieczność, a godzina poranka mija w jakieś 7 sekund. Jest to zjawisko co najmniej dziwne. Ponoć nawet pracowali nad nim neurolodzy, ale nie wiem, jakie są wyniki tych badań. U mnie to jest tak, że często muszę wstawać o te pół godziny wcześniej, żeby jakoś tą dylatację czasu pokonać.

0: dropped your keys back there.
1: Oh, thanks. Hey, wait a minute. Aren't you Steve from Smash Mouth?
0: Yeah, I am.
1: Really?
0: Yeah.
1: Do you think I could get your number or something?
0: No. I gotta go. I'm sorry. Thanks.
1: Wait, please?
2: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość kraju zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku i Warszawie pada intensywnie, natomiast w Szczecinie oraz Wrocławiu odnotowujemy słabsze opady. Na południu Polski termometry wskazują 9 stopni Celsjusza, podczas gdy w pozostałych regionach temperatura waha się między 10 a 13 stopniami. Wyjątkiem od deszczowej aury są Gorzów oraz Rzeszów, gdzie obecnie panuje sucha pogoda. Ciśnienie atmosferyczne wynosi 1020 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
6: Chodził tyle lat, aż padł
2: rok, godzina.
3: Mój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22:00.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: Mieszkańcy Polski mogą przygotować się na wyraźne ocieplenie w ostatnim tygodniu wakacji. Choć początek tygodnia oraz noce będą chłodne, z temperaturami spadającymi poniżej 10 stopni, od wtorku pogoda stanie się bardziej stabilna. Pod koniec tygodnia spodziewamy się upałów przekraczających 30 stopni oraz występowania burz. W sobotę nastąpi jednak ponowne ochłodzenie i opady deszczu w całym kraju. W wiadomościach zagranicznych prezydent Wołodymyr Zełenski podczas szczytu w Kijowie zaprzeczył udziałowi Ukrainy w operacji związanej z wysadzeniem gazociągu Nord Stream 2. Zełenski podkreślił, że strona niemiecka została o tym poinformowana. W Chorwacji zatrzymano Wołodymyra Żurawlowa na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, mimo wcześniejszej odmowy wydania mężczyzny przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Niemiecka prokuratura federalna wnosiła akt oskarżenia przeciwko Sergiejowi K. za przewodzenie grupie podejrzanej o wysadzenie infrastruktury, podczas gdy sam oskarżony zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z tym atakiem. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W większości części Polski utrzymują się opady deszczu, przy czym w Gdańsku i Warszawie pada intensywnie. Warunki są znacznie lepsze w Rzeszowie oraz Gorzowie, gdzie panuje sucha pogoda. Temperatura w całym kraju waha się od 9 do 13 stopni Celsjusza, a średnie ciśnienie atmosferyczne wynosi 1021 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Słuchasz podwójnego espresso w moje Radio 24. Jak tam wam mija poranek? Bo przypominam i uprzedzam, już po siódmej.

A jadąc do pracy, nie wiem, czy macie tą świadomość, istnieje takie zjawisko, że aura, to znaczy pogoda, bardzo wpływa na nasz nastrój. Czasami może być ponury, deszczowy dzień i naprawdę nic się nie chce i człowiek przysypia za tym kółkiem, mimo że ma tylko tam 20 czy 30 minut dojazdu, a jak dzień jest słoneczny, to proszę pana, uśmiecham się do pana, do pani, macham przez szybę na skrzyżowaniu i nawet czerwone światło nie wyprowadza mnie z równowagi. Życzę, żeby takich dni było jak najwięcej i żeby taki dzień zdarzył się dokładnie dzisiaj.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów, prowadzone są prace związane z koszeniem traw. Na drodze ekspresowej S7 w odcinku od węzła Prymasa do węzła Marki trwają roboty remontowe nawierzchni. Prace te mogą powodować lokalne wyłączenia pasów ruchu oraz wystąpienie pyłu i nierówności na jezdni. Na autostradzie A4 między węzłem Krzyżowa a węzłem Bolesławiec w kierunku Jędrzychwic obowiązuje ograniczenie prędkości do 80 km na godzinę ze względu na wybrzuszenie nawierzchni. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz?
2: Moje Radio 24.

Mamy sztuczną inteligencję, która coraz bardziej nas otacza, a od jakiegoś czasu, myślę, że już od paru lat na drogach mamy taką sztuczną ćwierć inteligencję. Mówię o zielonej fali, czyli wyjeżdżamy z domu, a tutaj zielone, zielone, zielone, zielone. Ponoć wystarczy jechać tylko z odpowiednią prędkością. Z życzeniami zielonej fali zatem.

A jeżeli teraz jedziesz do pracy i się spóźnisz i to już wiesz, to po prostu odpuść. Zaakceptuj, spóźnisz się. Jeżeli to nie zdarza się codziennie albo dwa razy dziennie, nikt ci za to głowy nie urwie. W końcu jesteśmy dorośli.

czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Większość Polski zmaga się obecnie z opadami deszczu. W Gdańsku, Warszawie i Wrocławiu pada intensywnie, przy temperaturach oscylujących wokół 10 do 12 stopni Celsjusza. Na południu oraz na północnym wschodzie, w Krakowie i Suwałkach, również utrzymują się opady. Z kolei w zachodniej części kraju oraz na południowym wschodzie, w okolicach Gorza Wielkopolskiego i Rzeszowa, panuje pogoda sucha, a termometry wskazują wartości od 9 do 13 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie w całym kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: kościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Mieszkańcy Polski mogą przygotować się na wyraźne ocieplenie w ostatnim tygodniu wakacji. Choć początek tygodnia oraz noce będą chłodne, z temperaturami spadającymi poniżej 10 stopni, od wtorku pogoda stanie się bardziej stabilna. Pod koniec tygodnia spodziewamy się upałów przekraczających 30 stopni oraz występowania burz. W sobotę nastąpi jednak ponowne ochłodzenie i opady deszczu w całym kraju. W wiadomościach zagranicznych prezydent Wołodymyr Zełenski podczas szczytu w Kijowie zaprzeczył udziałowi Ukrainy w operacji związanej z wysadzeniem gazociągu Nord Stream 2. Zełenski podkreślił, że strona niemiecka została o tym poinformowana. W Chorwacji zatrzymano Wołodymyra Żurawlowa na podstawie europejskiego nakazu aresztowania, mimo wcześniejszej odmowy wydania mężczyzny przez Sąd Okręgowy w Warszawie. Niemiecka prokuratura federalna wnosiła akt oskarżenia przeciwko Serhijowi K. za przewodzenie grupie podejrzanej o wysadzenie infrastruktury, podczas gdy sam oskarżony zaprzecza jakimkolwiek powiązaniom z tym atakiem. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie utrzymują się umiarkowane temperatury. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy deszczowe warunki przy temperaturze od 12 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują 13 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Na południowym zachodzie i południu, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. Zdecydowanie lepsze warunki panują na zachodzie oraz południowym wschodzie. W Gorzowie i Rzeszowie jest sucho, a termometry pokazują odpowiednio 13 i 11 stopni Celsjusza.

0: Moje Radio 24.
1: Moje Radio 24, minęła godzina 8. Wstajemy, a niektórzy to już pewnie siedzą w samochodzie i modlą się o to, żeby nie było korka, o ile w nim nie stoicie właśnie. Jeśli stoicie, dajcie głośno.

A może by się tak dzisiaj rano przejść, a nie wsiadać do auta? Oczywiście zależy to od odległości, jaką mamy do pokonania do pracy, czy odwożąc dzieci do szkoły. Albo może rower? W każdym razie weźcie słuchawki. No na rower to jedną słuchawkę, a w tych słuchawkach niech gra moje Radio 24.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum, trwają prace koszenia traw w pasie drogowym. W zależności od postępu prac mogą wystąpić przejściowe zajęcia pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady. Prace postępują szybko. Na drodze ekspresowej S51 na odcinku węzeł Olsztyn Południe do Olsztyna występują utrudnienia związane z przebudową drogi wojewódzkiej 527. Zamknięty jest wjazd do Olsztyna przez Aleję Warszawską. Na drodze krajowej DK11 między Rogoźnem a Garbatką, ze względu na uszkodzone rogatki na przejeździe kolejowym, wprowadzono ograniczenie prędkości oraz znak stop. Utrudnienia potrwają do 30 września 2026 roku. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe gramy w moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Właśnie.
2: A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Czy da się? Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie. W moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy. Zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: dachu?
1: Nie. A kto mówi?
0: A kto przy telefonie?
2: Słuchasz? Moje Radio 24.

Muzyka ma jedną fajną cechę. Chyba zgodzicie się ze mną, że trafia tam, gdzie słowa nie zawsze dają radę. I dlatego czasami jeden numer mówi więcej niż cała rozmowa. I my takich numerów szukamy i śmiem twierdzić, że znaleźliśmy całkiem wiele. Zostań z Moje Radio 24.

Kawa, ale nie tylko kawa. Są ponoć alternatywy. Zielona herbata, yerba, nawet zimna woda z cytryną. Ale czy to w ogóle działa, czy to raczej miejska legenda? Na mnie nie działa. Z rana może być kawa, a potem to może być i herbata, i soczek z procentami. To zależy, co się lubi i o której godzinie. Dobry procent porządnej muzyki u nas na antenie. To jest moje Radio 24. I thought that I'd been hurt before.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce aktualnie utrzymują się umiarkowane temperatury. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, odnotowujemy deszczowe warunki przy temperaturze od 12 do 14 stopni Celsjusza. W centralnej części kraju, w Warszawie oraz Poznaniu, termometry wskazują 13 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. Na południowym zachodzie i południu, we Wrocławiu i Krakowie, temperatura wynosi 11 stopni Celsjusza. Zdecydowanie lepsze warunki panują na zachodzie oraz południowym wschodzie. W Gorzowie i Rzeszowie jest sucho, a termometry pokazują odpowiednio 13 i 11 stopni Celsjusza.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: W nocy doszło do serii ataków na centra logistyczne sieci Ozon w kilku rosyjskich regionach, co spowodowało pożary magazynów. W Republice Adygei zaatakowano obiekt o powierzchni 91 tysięcy metrów kwadratowych. W Dagestanie celem ataku było centrum logistyczne w mieście Tiube o powierzchni 130 tysięcy metrów kwadratowych. Jednocześnie w Charkowie doszło do rosyjskiego ataku, w wyniku którego zginęły 3 osoby, a służby ratunkowe przeprowadziły akcję na miejscu zdarzenia. Arcybiskup Paul Richard Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji, rozpoczął wizytę w Moskwie, która potrwa do piątku. Zapowiedziano, że Gallagher spotka się m.in. z Siergiejem Ławrowem, przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego oraz katolicką wspólnotą. Celem tej wizyty jest kontynuacja dialogu watykańskiego podczas trudnego okresu w stosunkach międzynarodowych. Rzecznik Kremla poinformował jednocześnie, że nie przewidziano spotkania arcybiskupa z Władimirem Putinem. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie temperatury między 12 a 15 stopniami Celsjusza. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Suwałkach, występuje opad deszczu. W Poznaniu i Gorzowie pada lekki deszcz. Z kolei w Warszawie, Wrocławiu i Rzeszów powitała sucha pogoda przy temperaturze około 14 stopni Celsjusza, natomiast w Krakowie termometr pokazuje 12 stopni. Średnie ciśnienie atmosferyczne dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

tu moje Radio 24, minęła dziewiąta, jest poniedziałek, na szczęście albo na nieszczęście, oby ten poniedziałek nie był taki, jak pokazywali w jednym z...

tych, co boli głowa trochę i jakoś taki ten dzień nie układa się najlepiej, no cóż, zachęcam do tego, żeby wysłali komuś rano miłego SMS-a. Tak zupełnie bez powodu. To może poprawić humor nie tylko nam, ale i tej drugiej osobie. Zresztą teraz właściwie w tych szybkich czasach, kto jeszcze wysyła krótkie wiadomości zupełnie bez powodu?

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6 na odcinku Granica Państwa, węzeł Szczecin Zachód, nastąpiło zamknięcie lewej jezdni w kierunku Berlina. Ruch jest przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdnię prawą, przy obowiązującym ograniczeniu prędkości. Na drodze ekspresowej z 9 na odcinku między węzłem Sokołów Małopolski Południe a węzłem Jasionka nastąpiło zwężenie przekroju z 2 plus 1 na 1 plus 1. Prędkość jest ograniczona do 70 km na godzinę na odcinku prostym oraz do 60 km na godzinę w miejscu zmiany pasa ruchu. Na tym odcinku występuje sygnalizacja świetlna oraz obowiązuje zakaz wyprzedzania. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Twój głos. Twoja muzyka.
2: Moje Radio 24.

Zapraszam serdecznie do obserwowania nas na Facebooku oraz do odwiedzenia naszego YouTube'a Moje Radio 24. Tam archiwalne oraz obecne programy, które można usłyszeć na naszej antenie, zapowiedzi oraz informacje o tym, co już wkrótce nadchodzi. To na Facebooku i na YouTubie wystarczy wpisać Moje Radio 24.

Tak na szybko tylko chciałem powiedzieć, że bardzo serdecznie dziękuję, że wybraliście moje Radio 24 jako towarzysza przy porannym wstawaniu. Mam nadzieję, że zadbamy o dobry nastrój.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach od 12 do 15 stopni Celsjusza. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje opad deszczu przy słabym lub umiarkowanym wietrze. W Poznaniu pada lekki deszcz. Z kolei w centralnej części kraju oraz na południu, w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie i Rzeszowie, panuje pogoda sucha. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pelet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W nocy doszło do serii ataków na centra logistyczne sieci Ozon w kilku rosyjskich regionach, co spowodowało pożary magazynów. W Republice Adygei zaatakowano obiekt o powierzchni 91 tysięcy metrów kwadratowych. W Dagestanie celem ataku było centrum logistyczne w mieście Tiube o powierzchni 130 tysięcy metrów kwadratowych. Jednocześnie w Charkowie doszło do rosyjskiego ataku, w wyniku którego zginęły 3 osoby, a służby ratunkowe przeprowadziły akcję na miejscu zdarzenia. Arcybiskup Paul Richard Gallagher, szef watykańskiej dyplomacji, rozpoczął wizytę w Moskwie, która potrwa do piątku. Zapowiedziano, że Gallagher spotka się m.in. z Siergiejem Ławrowem, przedstawicielami Patriarchatu Moskiewskiego oraz katolicką wspólnotą. Celem tej wizyty jest kontynuacja dialogu watykańskiego podczas trudnego okresu w stosunkach międzynarodowych. Rzecznik Kremla poinformował jednocześnie, że nie przewidziano spotkania arcybiskupa z Władimirem Putinem. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Obecnie w Polsce odnotowujemy temperatury w granicach 14 do 17 stopni Celsjusza. Na północy, w Gdańsku i Szczecinie, występuje opad deszczu przy słabym wietrze. W zachodniej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzowa, towarzyszy nam lekki deszcz. Z kolei w centralnej i południowej Polsce, w Warszawie, Wrocławiu oraz Krakowie, pogoda jest sucha. Najwyższą temperaturę zarejestrowano w Rzeszowie, gdzie termometr pokazuje 17 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1021 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Ech, nie lubię poniedziałków. Tak się utarło, tak się mówi. A może ten poniedziałek wcale nie będzie taki zły. Tu moje Radio 24. Jest po 10:00.

Jeszcze jeden mail, jeszcze jedno zadanie i już kończę. Znasz to? No my też doskonale to znamy. Dlatego dorzucimy ci coś, co przynajmniej brzmi lepiej niż twoja lista dzisiejszych obowiązków. Zostań z Moje Radio 24.

Zrób komuś przyjemność swoją dedykacją. Zadzwoń 22 602 0068, nagraj się i wybierz track. 22 602 0068. Słuchasz Moje Radio 24.

Słuchasz Moje Radio 24. I worry about nothing.

Zatrzymaj się na chwilę, serio. Nie skroluj, nie przełączaj. Posłuchaj jednego kawałka do końca. Zobaczysz, że robi to różnicę. Małą, ale realną.

Dzisiaj o 23:00 zaczynamy pościelowe piosenki najpiękniejsze na świecie. Trochę wielkich koncertowych hitów, trochę ballad przytulanek, trochę muzyki, która daje do myślenia sercem. Zapraszam o 11:00. There was a secret chord.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dobry wieczór. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy skierował apel do Rosjan, komentując straty poniesione przez Rosję w trwającym konflikcie. Prezydent podkreślił, że Rosja poniosła poważne straty, tracąc rafinerię, flotę, źródła dochodów oraz całe pokolenie. Jednocześnie Zełenski wezwał sojuszników do zaostrzenia sankcji oraz dalszego wspierania Ukrainy. W Kijowie odbywa się właśnie spotkanie koalicji państw wspierających ukraiński wysiłek, w którym uczestniczy kilka zagranicznych przywódców. W wiadomościach krajowych pojawiają się informacje dotyczące nowego podatku, który ma zastąpić Fundusz Kościelny. Rządowe wyliczenia dotyczące pomnika Matki Boskiej w Konotopiu studzą jednak zapał do ukończenia tej inwestycji. Według prognoz obiekt ten miałby stać się jednym z najwyższych pomników tego typu w całej Europie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję na północnym i zachodnim obszarze kraju. W tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzu utrzymują się opady deszczu przy temperaturze około 15 stopni Celsjusza. W Suwałkach również pada przy umiarkowanym wietrze. Z kolei w centralnej i południowej części Polski pogoda jest sucha. Termometry w Warszawie, Krakowie i Rzeszowie wskazują od 14 do 17 stopni Celsjusza. Natomiast we Wrocławiu odnotowano 16 stopni.

0: Moje Radio 24.
1: Jest 11, a skoro 11, to w Moje Radio 24 pora na godzinę pełną największych hitów światowej muzyki.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Moje Radio 24.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina. Rok,
0: codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dobry wieczór. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Wołodymyr Zełenski podczas obchodów Dnia Niepodległości Ukrainy skierował apel do Rosjan, komentując straty poniesione przez Rosję w trwającym konflikcie. Prezydent podkreślił, że Rosja poniosła poważne straty, tracąc rafinerię, flotę, źródła dochodów oraz całe pokolenie. Jednocześnie Zełenski wezwał sojuszników do zaostrzenia sankcji oraz dalszego wspierania Ukrainy. W Kijowie odbywa się właśnie spotkanie koalicji państw wspierających ukraiński wysiłek, w którym uczestniczy kilka zagranicznych przywódców. W wiadomościach krajowych pojawiają się informacje dotyczące nowego podatku, który ma zastąpić fundusz kościelny. Rządowe wyliczenia dotyczące pomnika Matki Boskiej w Konotopiu studzą jednak zapał do ukończenia tej inwestycji. Według prognoz obiekt ten miałby stać się jednym z najwyższych pomników tego typu w całej Europie. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym i zachodnim krańcu Polski, w Gdańsku oraz Szczecinie, temperatura wynosi 17 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W Poznaniu i Gorzowie odnotowujemy temperatury między 14 a 15 stopniami z lekkim deszczem. Warunki są znacznie lepsze w południowej części kraju. W Krakowie mamy 18 stopni, a w Rzeszowie aż 19 stopni Celsjusza przy słabym wietrze. W Warszawie i Wrocławiu temperatura wynosi od 16 do 17 stopni i panuje sucha pogoda.
1: To jest Moje Radio 24.

Jest 12. Na Bugu we Włodawie ubyło 3, no tak naprawdę to nie wiem ile ubyło na Bugu we Włodawie i tego komunikatu raczej nie będziemy podawać. Podamy za to jak na tacy pełną godzinę tylko i wyłącznie polskich piosenek. Zapraszam.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zjeżdżamy na samo południowe obrzeże regionu, w miejsce, które wielu zna tylko z okien samochodu, mijając je w drodze na Sandomierski Szlak. To tutaj przecinają się ważne drogi, ale to nie asfalt decyduje o duszy tego miejsca. Przed nami Ciepielów, punkt na mapie, który udowadnia, że wielka historia i lokalna duma potrafią zmieścić się na jednym, tętniącym z życiem skrzyżowaniu. Z góry widać wyraźnie, to serce bije rytmem trasy radomskiej, wokół której skupia się codzienność mieszkańców, ale wystarczy chwila, by dostrzec coś więcej niż tylko ruch pojazdów. W centrum uwagi staje on, kolorowy, nowoczesny napis I Love Ciepielów. Z lotu ptaka wygląda jak barwny podpis pod wspólnym projektem lokalnej społeczności. To tutaj spotykają się pokolenia, to tu robi się pamiątkowe zdjęcie, tu widać, że lokalny patriotyzm ma się świetnie. To nie tylko dekoracja, to deklaracja, która mówi: jesteśmy u siebie. Schodzimy niżej nad dolinę rzeki Iłżanki, to ona nadaje Ciepielowowi miękkości, wijąc się zielonym korytarzem tuż za plecami zabudowań. Z perspektywy widać, jak natura próbuje wedrzeć się między domy, oferując spokój tym, którzy zjeżdżają z głównego traktu. Szum wody i cień starych drzew to tło dla opowieści o dawnym Ciepielowie, który przetrwał niejedną dziejową burzę. Kierujemy się w stronę kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego. Jego sylwetka dominuje nad niską zabudową, przypominając o fundamentach, na których wyrosła ta miejscowość. Lecąc wzdłuż linii dachu, widzimy porządek i dbałość o detale, które wyróżniają Ciepielów na tle innych nadwiślańskich gmin. Z góry dostrzegamy nowoczesne obiekty sportowe i odnowione place. Dowód na to, że nawet mniejsze miejscowości potrafią z rozmachem patrzeć w przyszłość. Widzimy ludzi, którzy nas tu zaprosili, tworzących klimat miejsca, w którym każdy czuje się u siebie. To tutaj Mazowsze pokazuje swoją gościnną twarz. Ciepielów to miasto przystanek, które warto zmienić w cel podróży. Z jednej strony energia ważnego skrzyżowania i nowoczesny sznyt. Z drugiej tragiczna historia i sielski spokój nad rzeką. Mazowsze w swojej najbardziej otwartej i serdecznej odsłonie.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Ja nie mam telefonu.
1: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
0: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
2: Twój głos w moje Radio 24. Zadzwoń 22 602 0068.
3: Nagraj swoje pozdrowienia
2: i wybierz piosenkę z dedykacją.
3: 22 602 0068.
4: Twój głos.
5: Twoja muzyka.
4: Moje Radio 24.
6: Jeszcze Polska nie umarła, kiedy my żyjemy.
5: Rok, godzina.
2: Rok, godzina.
3: Twój

0: Rok. Godzina. Codziennie po 22.
1: Jeszcze będzie przepięknie, jeszcze będzie normalnie.
0: Reklama.
2: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
3: W okolicach miejscowości Szolnok na Węgrzech doszło do rozbicia się myśliwca Gripen. Pilot maszyny zdołał bezpiecznie skatapultować się i nie odniósł żadnych obrażeń. Przyczyny katastrofy są obecnie nieznane, a na miejscu zdarzenia trwa śledztwo. Do miejsca wypadku przybyli minister obrony oraz szef sztabu generalnego. Potwierdzono, że w zdarzeniu nie ucierpiały osoby ani infrastruktura cywilna. W kraju politycy różnych partii opublikowali kondolencje z powodu śmierci generała Mirosława Różańskiego. Małgorzata Kidawa-Błońska przypomniała, że gen. Różański był byłym senatorem oraz dowódcą wojskowy miejscowość. Szymon Hołownia opisał go jako dowódcę, cieszącego się dużym szacunkiem wśród żołnierzy i wspomniał o jego walce z chorobą. Generał Mirosław Różański miał 63 lata, posiadał stopień doktora oraz był dowódcą generalnym rodzajów sił zbrojnych. W 2023 roku zdobył mandat senatora, a w 2026 roku współtworzył klub senacki Nowa Polska, Centrum. To były najważniejsze informacje.

0: czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W Polsce odnotowujemy obecnie zróżnicowane warunki atmosferyczne. Na północy i zachodzie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzów, występują opady deszczu przy temperaturach od 15 do 18 stopni Celsjusza. W Suwałkach również pada, gdzie termometr wskazuje 17 stopni. Z kolei w centralnej i południowej części kraju pogoda jest sucha. W Warszawie i Wrocławiu odnotowano 18 stopni Celsjusza, w Krakowie 19 stopni, a w Rzeszowie temperatura sięga 21 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

Tu moje Radio 24, minęła godzina 13. Niektórzy powiedzieliby, że można już odwiedzić sklep z wyrobami, tymi z procentami. Nie polecam jednak o tej porze. Polecam jednak, żebyście sobie zapisali numer 22 602 0068. Zadzwońcie, nagrajcie swoje pozdrowienia i wybierzcie piosenkę. No, a ja już zadbam o to, żeby jak najszybciej pojawiła się na naszej antenie. Maciek Korzowski, zapraszam do 16.00.

Technologia zmienia się szybciej niż pogoda. Nowe aplikacje, nowe funkcje, nowe wszystko, a jedna rzecz się nie zmienia. Dobra muzyka dalej działa. Nieważne, czy leci z radia, telefonu, czy starego głośnika. Jeśli wpada w ucho, to robi klimat. I my w moje Radio 24 ten klimat właśnie dla Ciebie gotujemy.

Chcesz wejść na antenę szybko i bez stresu? 22 602 00 68. Mówisz, wybierasz i gotowe. 22 602 00 68.

Nie musisz wcale być idealny. Nie musisz mieć planu na wszystko. Wystarczy, że jesteś, a reszta jakoś się ułoży. A my w międzyczasie coś dobrego zagramy. To jest Moje Radio 24.

Każdego dnia o 21:00 pokazujemy wam historię nie jednej piosenki. Wyciągamy smaczki, fakty, ciekawostki, o których być może jeszcze nie wiecie. Po prostu piosenki z duszą. Codziennie o 21:00.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: NexEnergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. W Pakości doszło do wydarzenia, które wzbudziło spore poruszenie w mediach społecznościowych. Podczas lokalnych dożynek wystąpienie Sylwii Struk z utworami Disco Polo spotkało się z krytyką ze względu na dwuznaczny charakter prezentowanych tekstów. Nagła zmiana warunków atmosferycznych oraz konieczność zabezpieczenia przygotowanego jadła zmusiły organizatorów do przeniesienia uroczystości w bezpośrednie sąsiedztwo kościoła. Mimo internetowych kontrowersji, wspólnota parafialna nie wyraziła zastrzeżeń do występu, a proboszcz potwierdził pozytywny odbiór muzyki wśród wiernych. W wiadomościach zagranicznych Aleksander Łukaszenka skierował życzenia do obywateli Ukrainy z okazji Dnia Niepodległości. Przywódca Białorusi wyraził w nich nadzieję na utrzymanie przyjaźni między narodami mimo obecnych trudności i zadeklarował gotowość Mińska do współpracy z Kijowem, która miałaby opierać się na wzajemnym zaufaniu, szacunku oraz równości. Przypomnijmy jednak, że od 2022 roku Białoruś wspiera Rosję w działaniach wojskowych przeciwko Ukrainie. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy Polski, w Gdańsku i Szczecinie, temperatura wynosi od 18 do 20 stopni Celsjusza przy opadach deszczu. W zachodniej części kraju, w okolicach Poznania i Gorzowa, notujemy lekki deszcz. Z kolei w centralnej i południowej Polsce, w tym w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie, panuje sucha pogoda, a termometry wskazują wartości od 18 do 21 stopni Celsjusza.

0: moje Radio 24.
1: Chwilkę po drugiej po południu cały czas zbieramy Wasze pozdrowienia i muzyczne dedykacje. Wystarczy zadzwonić 22 602 0068, nagrać to, co się ma do powiedzenia, dołożyć do tego piosenkę, a ja postaram się ją szybciutko znaleźć i pojawi się ona na naszej antenie.

Radio 24 od 23 do 1 w nocy pościelowe, czyli piosenki trochę spokojniejsze, jednak nie usypiające. Takie, przy których można zdecydowanie bardzo dobrze odpocząć. Zapraszam wieczorem o 11.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Czasem rozmowa z kimś dużo daje, a czasem wystarczy dobrze dobrana muzyka. I jedno, i drugie zdecydowanie ma sens. No i właśnie dlatego w moje Radio 24 znajdziesz i jedno, i drugie.

Radio gra dla Ciebie i dla Twoich ludzi. Dzwoń 22 602 00 68 i zamów kawałek. Numer telefonu 22 602 00 68. Słuchasz Moje Radio 24.

0: moje. Radio 24.
1: Będziesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

Chcesz powiedzieć coś, czego nie napiszesz ani na Messengerze, ani w SMS-ie? Zadzwoń 22 602 0068 i zrób to u nas na antenie. 22 602 0068.

0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, godzina.
1: Rok, godzina.
0: Rok, codziennie. Godzina. Po 22.
2: Dachu? Nie. A kto mówi?
0: Twój głos. W moje Radio 24.
2: A kto przy telefonie?
0: Zadzwoń. 22 602 0068. 22 602 0068. Nagraj swoje pozdrowienia i wybierz piosenkę z dedykacją.
1: Twój głos.
3: Twoja muzyka.
1: Moje Radio 24.
0: Reklama.
4: Wymień stary piec z firmą Nex Energia Kielce. Kotły na pellet i drewno, piece dwupaliwowe z możliwością dofinansowania. Nex Energia to 10 lat doświadczenia, tysiące zadowolonych klientów. Wszystko zrobimy za Ciebie. Skontaktuj się z Nex Energia Kielce. Telefon 500 231 331.
0: Reklama.
5: Dzień dobry. Oto serwis informacyjny stacji Moje Radio 24. Centralna Komisja Egzaminacyjna przedstawiła nowe informacje dotyczące matury 2026 roku. Eksperci analizują obecnie kształt egzaminu dojrzałości oraz dyskutują o jego przyszłości, wskazując na niespójność obecnego systemu z wymaganiami nowoczesnego rozwoju. Udostępniono arkusze CKE oraz opinie dotyczące struktury oceniania uczniów w nadchodzących latach. W polskiej polityce sytuacja staje się gorąca. Pojawiło się ultimatum dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości, bezpośrednio związane z tak zwanym błędem Moniki. W tym samym czasie w Krakowie panuje spokojniejsza atmosfera, kojarzona obecnie z okresem wakacji. Niespodziewany incydent miał miejsce w stolicy Francji. Rolnik pochodzący z Opolectrza zgubił się w paryskim metrze. Mężczyzna chciał być miły dla przechodniów i właśnie to spowodowało jego zagubienie w podziemnych przejściach. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części kraju, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występują opady deszczu przy temperaturach od 17 do 19 stopni Celsjusza. W centralnych i południowych regionach Polski panuje pogoda sucha. W Warszawie termometr pokazuje 16 stopni, we Wrocławiu 19, natomiast w Krakowie oraz Rzeszowie temperatury są wyższe i wynoszą odpowiednio 21 i 22 stopnie Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

Moje Radio 24, jest godzina chwila po 15:00. Mało precyzyjny jestem dzisiaj, prawda? Ale precyzyjnie i na pamięć znam numer telefonu 22 602 0068. Zachęcam, zadzwońcie, nagrajcie swoje życzenia, wybierzcie piosenkę, a ja już

Zrób komuś niespodziankę w radiu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i zostaw wiadomość z dedykacją. 22 602 0068. Czekamy.

masz dedykację i konkretny numer w głowie, nie ma problemu. Zadzwoń pod 22 602 0068 i załatwione. Powtórzę, 22 602 0068.

Pytanie dnia, co na obiad? Najbardziej stresujące pytanie w polskim domu. Jeśli macie patent na obiad w 15 minut, który nie jest parówkami albo makaronem z ketchupem, to gratuluję sukcesu życiowego. Ja dziś stawiam na improwizację z tego, co tam znajdę w lodówce, jak skończę program. Trzymajcie kciuki. Słuchasz Moje Radio 24. They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

kończysz pracę, ale zostajesz z nami. Sprawdź nasze wieczorne zestawienia na socjalach. Idealne do odpoczynku po ciężkim dniu. Słuchasz Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Polskie urzędy stanu cywilnego mogą obecnie dokonywać transkrypcji zagranicznych aktów małżeństw jednopłciowych. Wicepremier Krzysztof Gawkowski poinformował o wykonaniu pierwszych transkrypcji i ostrzegł urzędników przed odmawianiem stosowania nowych przepisów. Burmistrz Zakopanego, Łukasz Filipowicz, wyraża sprzeciw wobec tych regulacji, wskazując na brak jednoznaczności prawnej oraz opowiadając się za tradycyjnym modelem rodziny. Sąd w Krakowie zdecydował o 3-miesięcznym areszcie dla Huberta B. Mężczyzna został oskarżony o nieumyślne spowodowanie wypadku komunikacyjnego, w którym zginęli rodzice 8-miesięcznego dziecka. Niemowlę trafiło do szpitala w ciężkim stanie. Decyzja sądu wynika z obawy matactwa oraz groźby wymierzenia surowej kary. Hubert B. nie przyznał się do winy, a według wstępnych ustaleń miał znacząco przekroczyć dopuszczalną prędkość. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północy i zachodniej części kraju, w okolicach Gdańska, Szczecina oraz Suwałk, utrzymują się opady deszczu przy temperaturach od 18 do 19 stopni Celsjusza. W centralnej Polsce, w tym w Poznaniu, odnotowujemy lekki deszcz. Z kolei w Warszawie panuje sucha pogoda i temperatura 16 stopni. Na południu kraju, w Krakowie oraz Rzeszowie, jest cieplej. Termometry wskazują odpowiednio 22 i 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi obecnie 1021 hektopaskali.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

No i zrobiła się czwarta. Ci, którzy są w pracy jeszcze przez godzinkę, no to ci mają fajnie. Tych z drugiej zmiany pozdrawiam serdecznie. Mam nadzieję, że towarzyszyć wam będzie moje Radio 24.

Od 12 do 13 każdego dnia w moje Radio 24 możesz usłyszeć tylko i wyłącznie największe polskie hity. Włącz koniecznie, posłuchaj i zostań z nami.

0: czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A18, na odcinku między węzłem Iłowa a węzłem Luboszów, prowadzone są prace koszenia trawy. Na drodze ekspresowej S5, między węzłem Ostróda Południa a węzłem Ostróda Zachód, trwają prace przy obiektach mostowych, co powoduje zwężenie ruchu do jednego pasa. Na drodze krajowej D20 na moście granicznym w Kostrzynie nad Odrą, ze względu na stan techniczny obiektu, obowiązuje ruch wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną oraz ograniczenie prędkości do 30 km na godzinę. Pojazdy o masie całkowitej powyżej 3,5 ton powinny kierować się na drogi alternatywne. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Nowe grane. W moje Radio 24.
2: A komu to potrzebne?
3: Komu to potrzebne?
2: Właśnie. A dlaczego?
3: Dlaczego?
1: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
2: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w Moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

Musimy myśleć, że mamy kontrolę nad wszystkim. Plan dnia, zadania, terminy, deadline'y, a potem życie robi swoje. Dlatego dobrze mieć coś stałego. Coś, co po prostu jest. Muzyka w moje Radio 24 jest właśnie taka.

Czasem masz wrażenie, że wszyscy wokół wiedzą, co robią. Spokojnie, oni też improwizują. Ty przynajmniej masz do swojej improwizacji dobraną do tego specjalnie dla ciebie muzykę w Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Lech Wałęsa skomentował prawomocny wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie. Były lider Solidarności twierdzi, że jego przeciwnik korzystał z materiałów przygotowanych przez Służbę Bezpieczeństwa. Sąd apelacyjny utrzymał wcześniejsze rozstrzygnięcie dotyczące ochrony dóbr osobistych w sporze Wałęsa-Cęckiewicz, a były prezydent musi pokryć koszty postępowania odwoławczego. Spór obu stron dotyczył oceny przeszłości byłego lidera Solidarności oraz dokumentów dotyczących jego kontaktów ze Służbą Bezpieczeństwa. W wiadomościach zagranicznych donoszą media o głośnych protestach w Niemczech związanych z kwestią wyjazdów wymagających zgody wojska. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski utrzymuje się opad deszczu. W Gdańsku temperatura wynosi 18 stopni Celsjusza, natomiast w Szczecinie oraz Suwałkach odnotowano 19 i 20 stopni. W centralnej i południowej części kraju pogoda jest sucha. W Warszawie i Wrocławiu termometry wskazują odpowiednio 19 i 20 stopni Celsjusza. Natomiast w Krakowie i Rzeszowie odnotowano najwyższe temperatury wynoszące 22 stopnie. Ciśnienie baryczne dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: Moje Radio 24.
1: Jest chwilę po 17:00. Wsiadamy za kółko i patrzymy prosto przed siebie, głównie na drogę. Warto czasami jednak wyłączyć coś, na co mówią tunnel vision, i rozejrzeć się dookoła. Wiosna, moi drodzy, idzie wiosna, nawet po 17:00. To jest moje Radio 24.

Uwielbiam te nowe, modne knajpy, gdzie porcje są wielkości znaczka pocztowego, a rachunek wystarczyłby na wakacje. Ale hej, przynajmniej ładnie wygląda na zdjęciu. Macie swoje ulubione miejsca, czy też wolicie raczej domowego, schabowego? Lecimy z muzyką. Będzie bezpieczniej.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A6, na odcinku od granicy państwa do węzła Szczecin-Zachód, zamknięto jezdnię lewą w kierunku Berlina. Ruch jest przełożony dwukierunkowo po jednym pasie na jezdni prawej i obowiązuje ograniczenie prędkości. Na drodze ekspresowej S61 między Suwałkami a Budziskiem występuje nierówność nawierzchni na jezdni prawej. Na drodze krajowej 63 na odcinku Radzyń Podlaski – Sławatycze zamknięte jest przejście graniczne w Sławatyczach. Informacje z dróg dowiozła Wam sztuczna inteligencja.
1: Słuchasz? Moje Radio 24.

Nie obiecujemy cudów, ale czasem coś wrzucimy i na Face'a, i na YouTube'a, i na Instagram. Znaleźć nas można łatwo, wpiszcie moje radio 24, a jak już tam trafisz, to ba.

Wiesz, co jest najdziwniejsze w dorosłym życiu? Że nikt nie tłumaczy ci zasad, a ty i tak musisz grać. Wstajesz, robisz swoje, czasem lepiej, czasem gorzej i gdzieś w tle dobrze jak coś gra. Bo muzyka to taki cichy towarzysz. Nie przeszkadza, nie ocenia, a jednak robi robotę. I właśnie po to tu jesteśmy. Słuchasz Moje Radio 24.

0: pościelowe. Piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Według najnowszego sondażu Ukraińcy wskazali Wołodymyra Zełenskiego oraz Stepana Banderę jako jedne z najwybitniejszych postaci kraju. Najwięcej głosów zdobył Taras Szewczenko, wyprzedzając Łesię Ukrainkę i Bohdana Chmielnickiego. Podpisana przez Wołodymyra Zełenskiego ustawa o utworzeniu Panteonu Narodowego wzbudziła kontrowersje w Polsce ze względu na obawy dotyczące upamiętnienia osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polaka. Brytyjski polityk Andy Bornham podczas wizyty w Kijowie ogłosił nowe środki mające wesprzeć Ukrainę w konflikcie z Rosją. Zapowiedziano działania obejmujące wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy, sankcje przeciw rosyjskim łańcuchom dostaw wojskowych oraz wsparcie technologiczne i przemysłowe. Wielka Brytania zdecydowała się również udostępnić Ukrainie tajne informacje dotyczące komponentów do produkcji pocisków Storm Shadow. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, temperatura wynosi od 18 do 20 stopni Celsjusza, a opady deszczu są powszechne. W Poznaniu również występuje lekki deszcz przy temperaturze 20 stopni. Warunki zmieniają się w centrum kraju. W Warszawie jest sucho, jednak towarzyszy temu dość silny wiatr. Na południu Polski odnotowujemy cieplejszą aurę. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 22 stopnie Celsjusza przy suchym niebie, choć w Rzeszowie wieje dość silny wiatr. We Wrocławiu utrzymuje się 20 stopni Celsjusza i sucha pogoda. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.
1: To jest Moje Radio 24.

0: I moi drodzy, minęła 18. Już chyba część z nas może zwolnić odrobinę ten całodzienny pośpiech. My muzycznie też zwolnimy. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami.
1: Zapukał do drzwi moich Bóg. Chciał pocieszyć mnie ciut. Nadzieję miał, że poznam prawdy smak. Ją garściami każdy chce brać.

Świat. Świat jest głośny. Powiadomienia, wiadomości, opinie, komentarze, wszystko coś chce od ciebie. Dlatego czasem warto mieć jedno miejsce, gdzie po prostu leci dobra muzyka, bez ciśnienia, bez hałasu. Po prostu gra. Moje radio.

0: Czas na radiowy raport drogowy. Na autostradzie A4, na odcinku między węzłem Targowisko a węzłem Tarnów Centrum, prace koszenia traw mogły powodować naprzemienne zajęcie pasa awaryjnego lub lewego pasa ruchu po obu stronach autostrady. Prace postęp.
1: To jest Moje Radio 24.

0: mi temelja dziga. Stirta jest pod palona. I stirta już prawie się dopala.
1: Moje radio 24.

Kolejne spotkanie, które mogłoby być mailem, kolejny wyjazd, który dałoby się załatwić przez Teamsy. No witamy w rzeczywistości. Dobrze, że przynajmniej i w pracy, i w samochodzie coś tam gra. Najlepiej, jeśli to moje Radio 24. I'm going on during this time, I feel there's no one to save me.

21 w moje Radio 24. Zapraszam serdecznie na historię jednej piosenki, a dokładnie to 4 albo 5. Zobaczymy, ile nam wejdzie. Historie niecodzienne, ciekawostki mało znane, przede wszystkim fakty o tych największych i tych troszkę mniejszych. Bądź z nami o 21.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 500 231 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Według najnowszego sondażu Ukraińcy wskazali Wołodymyra Zełenskiego oraz Stepana Banderę jako jedne z najwybitniejszych postaci kraju. Najwięcej głosów zdobył Taras Szewczenko, wyprzedzając Łesię Ukrainkę i Bohdana Chmielnickiego. Podpisana przez Wołodymyra Zełenskiego ustawa o utworzeniu Panteonu Narodowego wzbudziła kontrowersje w Polsce ze względu na obawy dotyczące upamiętnienia osób odpowiedzialnych za zbrodnie na Polaka. Brytyjski polityk Andy Bornham podczas wizyty w Kijowie ogłosił nowe środki mające wesprzeć Ukrainę w konflikcie z Rosją. Zapowiedziano działania obejmujące wzmocnienie obrony powietrznej Ukrainy, sankcje przeciw rosyjskim łańcuchom dostaw wojskowych oraz wsparcie technologiczne i przemysłowe. Wielka Brytania zdecydowała się również udostępnić Ukrainie tajne informacje dotyczące komponentów do produkcji pocisków Storm Shadow. To były najważniejsze informacje.

0: Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. Na północnym i zachodnim pasie kraju, w Gdańsku, Szczecinie oraz Suwałkach, występuje opad deszczu przy temperaturach od 17 do 20 stopni Celsjusza. W okolicach Poznania i Gorzów notujemy lekki deszcz. Z kolei w centralnej i południowej części Polski, w Warszawie, Wrocławiu, Krakowie oraz Rzeszowie, panuje pogoda sucha, a termometry wskazują wartości od 18 do 22 stopni Celsjusza.
1: Słuchasz Moje Radio 24.

tu moje Radio 24, jest 19, a skoro jest 19, to zaczynamy nasz lot nad mazowieckimi miejscowościami, dużymi i małymi. Zapraszam serdecznie.

0: zawsze w dwie minuty.
1: Zostawiamy za plecami Dolinę Wisły i kierujemy się tam, gdzie mazowiecka równina zaczyna delikatnie falować, zapowiadając spotkanie z Wyżyną Kielecką. Przed nami Lipsko, miasto zawieszone między historią a kojącym rytmem natury, które z góry wygląda jak zielona wyspa otoczona oceanem pól i sadów. Serce miasta bije wokół neogotyckich wież kościoła Świętej Trójcy. Z lotu ptaka jego strzelista sylwetka dominuje nad czerwonymi dachami domów, przypominając o duchowej kotwicy tego miejsca. To tutaj splatają się losy kolejnych pokoleń mieszkańców, a czas zdaje się płynąć w rytmie odmierzanym uderzeniami dzwonów. Schodzimy niżej nad błękitną wstęgę Krępianki. Rzeka meandruje przez miasto, niosąc spokój i ochłodę w upalne dni. Jej wody przecinają parkowy starodrzew, tworząc zielone płuca Lipska, labirynt alejek i mostków, gdzie natura i człowiek spotykają się w pół drogi. Układ urbanistyczny Lipska to lekcja geometrii i historii. Szeroki rynek od wieków był świadkiem jarmarków i miejskiego gwaru. Z góry przypomina uporządkowaną szachownicę, na której każda kamienica ma własną opowieść o rzemiośle, o wojnach, o powojennej odbudowie. Kierujemy się w stronę lśniącej tafli zalewu. To błękitne lustro odbija niebo i nowoczesne oblicze miasta. Pomosty, plaża i spacerowicze pokazują lżejszą, wakacyjną twarz Lipska. Miejsce odpoczynku dla tych, którzy szukają chwili oddechu od codziennego pośpiechu. Lipsko ma w sobie dyskretny urok. Z jednej strony dumę mazowieckiej tradycji i szacunek dla przeszłości, z drugiej spokój i gościnność, których próżno szukać w wielkich metropoliach. Klejnot południowego Mazowsza najpiękniej widoczny wtedy, gdy patrzymy na niego z perspektywy chmur.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Kierujemy się na południe od Radomia w stronę pofalowanych krajobrazów równiny radomskiej. Z lotu ptaka ten fragment Mazowsza układa się w spokojną mozaikę pól, łąk i niewielkich zagajników przeciętą wstęgami dróg i rzek. Pod nami rozpościera się Skaryszew, miasto, które od wieków tętni rytmem handlu i rżenia koni. Z tej perspektywy wyraźnie widać, jak jego zabudowa promieniście rozchodzi się od historycznego centrum, zdradzając średniowieczny rodowód. To układ, który powstał nie przypadkiem. To zapis setek lat rozwoju, handlu i codziennego życia. Lecąc nisko nad rynkiem, mijamy wieżę kościoła świętego Jakuba Apostoła. Ta barokowa perła o charakterystycznej, smukłej sylwetce od stuleci dominuje nad panoramą miasta, będąc niemym świadkiem jego wzlotów, pożarów, wojen i odbudowy. Dziś rynek oddycha spokojem, jakby zbierał siły przed kolejnym wielkim dniem. Bo Skaryszew od zawsze żył targiem. Na rozległych placach przy ulicy Partyzantów odbywają się słynne w całej Europie wstępy. Najstarszy i największy jarmark koński w Polsce. Tradycja sięga tu ponad 400 lat wstecz. Teraz widzimy puste aleje, ale w pierwszy poniedziałek Wielkiego Postu wypełniają się one tysiącami ludźmi, setkami koni i gwarem rozmów w dziesiątkach dialektów. Z tej wysokości łatwiej docenić skalę wydarzenia, które wpisało Skaryszew na mapę dziedzictwa kulturowego kraju. To nie tylko handel, to żywy skansen polskiej tradycji, obyczaju i wiejskiego rytuału. Obniżamy lot w stronę rzeki Kobylanki. Jej leniwy nurt przecina miasto, tworząc malownicze zakola wśród łąk i zagajników. To zielone płuca Skaryszewa, miejsce oddechu, ciszy i codziennego wytchnienia. Tu historia handlowego miasta ustępuje pola naturze, a tempo życia wyraźnie zwalnia. Z tej wysokości widać, jak współczesność delikatnie splata się tu z tradycją. Nowa zabudowa, drogi i infrastruktura wpisują się w historyczny układ, nie próbując go zdominować. Skaryszew nie goni za wielkomiejskością, buduje swoją przyszłość w zgodzie z przeszłością. To miasto, które swoją tożsamość zbudowało na grzbiecie konia i kupieckim słowie. Miejsce, gdzie handel był sztuką, a spotkanie wartością. Prawdziwa brama do tradycji południowego Mazowsza.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

nothing.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Opuszczamy centrum regionu, kierując się na jego południowo-wschodni kraniec. Tam, gdzie granice Mazowsza wyznacza nurt Wisły, a nieprzeniknione knieje Puszczy Kozienickiej, wciąż dominują krajobraz. Pod nami rozpościerają się Pionki. Miasto, które wyrosło z puszczańskiej głuszy dzięki potędze przemysłu i wizji budowniczych II Rzeczpospolitej. Z lotu ptaka wyraźnie widać stalowe nitki torów kolejowych, przecinające lasy niczym precyzyjne cięcia. To one przez dekady napędzały rozwój tej przemysłowej osady. Dziś prowadzą podróżnych przez rezerwaty przyrody ku osiedlom wkomponowanym w leśny krajobraz tak umiejętnie, że korony drzew zdają się zaglądać do okien mieszkańców. Sercem rekreacyjnym tej panoramy jest Staw Górny. Zrewitalizowany zbiornik otoczony nowoczesnymi pomostami i piaszczystą plażą z lotu ptaka wygląda jak wypielęgnowana oaza pośród zielonego oceanu puszczy. Widzimy tu kajakarzy i spacerowiczów korzystających z uroków miejsca, które mieszkańcy nazywają nie bez powodu pionkowskimi Mazurami. Tuż obok uwagę przyciąga architektura będąca świadectwem ambicji przedwojennej Polski. Modernistyczne bloki i budynki użyteczności publicznej z czerwonej cegły tworzą spójny, surowy, a jednocześnie szlachetny charakter miasta. Z góry dostrzegamy również rozległe tereny po dawnym gigancie przemysłowym, zakładach Pronit. To tutaj bije historyczne tętno Pionek. Miejsce to zapisało się w pamięci Polaków nie tylko produkcją materiałów wybuchowych, ale także czarnymi płytami winylowymi, na których przez lata kręciła się historia polskiej muzyki. Choć dawne hale dziś tętnią już innym życiem, a niektóre strefy wciąż pozostają niedostępne, ich skala przypomina o przemysłowej potędze regionu. Pionki to miasto niezwykłego kontrastu. Z jednej strony postindustrialne dziedzictwo i kolejowe szlaki, z drugiej cisza rezerwatu Pionki i leśne dukty prowadzące w stronę królewskich źródeł. To miasto w puszczy. Miejsce, gdzie surowość przemysłu spotyka się z miękkością natury, tworząc jeden z najbardziej intrygujących przystanków na mapie Mazowsza.
0: Mazowsze w 2 minuty.

0: dwie minuty.
1: Opuszczamy granice Radomia, aby skierować obiektyw na zachód, w stronę trasy prowadzącej ku Tomaszowowi Mazowieckiemu. Pod nami rozciąga się Zakrzew, gmina, która jest podręcznikowym przykładem harmonii między historycznym dziedzictwem a odważnym spojrzeniem w przyszłość. Zakrzew intryguje wyspami intensywnej zieleni. To trzy zabytkowe parki, które niczym enklawy natury wyrastają pośród mozaiki pól. Najstarszy z nich przy kościele świętego Jana Chrzciciela kryje w sobie wiekowe aleje grabowe i lustra stawów, będące domem dla dzikiej zwierzyny. Nieco

0: Dalej w Jaszowicach i Milejowicach starodrzew dębów i jesionów pamięta jeszcze XIX-wieczne dwory, tworząc malownicze ramy dla współczesnej zabudowy. Ale Zakrzew to nie tylko sielska przeszłość. To jedna z najpotężniej rozwijających się gmin regionu, licząca już ponad 12 tysięcy mieszkańców. To, co z góry przykuwa uwagę na drogach, to cichy znak nowoczesności. Charakterystyczne elektryczne autobusy Solaris. Od sierpnia 2023 roku gmina, jako jedna z nielicznych w tej części Polski, postawiła na własną, ekologiczną komunikację publiczną. Cztery linie spajają okoliczne miejscowości z Radomiem, tworząc sprawny, zielony krwiobieg. Zakrzew, tu dawna kasztelania radomska, spotyka się z energią nowoczesnego samorządu, a szum starych lip miesza się z cichym mrukiem elektrycznych silników.
1: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zmieniamy kurs i kierujemy się na północny wschód, tam gdzie rolniczy krajobraz Mazowsza zaczyna ustępować miejsca potężnej, zwartej ścianie zieleni. Z góry Brzuza wygląda jak bezpieczna przystań ulokowana na samym skraju Puszczy Kozienickiej. To tutaj, w dolinie rzeki Radomki, która leniwie meandruje w stronę Wisły, bije serce jednej z najstarszych osad regionu, której korzenie sięgają jeszcze czasów piastowskich. Patrząc z góry, wzrok przyciąga przede wszystkim strzelista wieża neogotyckiego kościoła pod wezwaniem świętego Bartłomieja. To charakterystyczny kompas miejscowości, przypominający o czasach, gdy Brzuza posiadała prawa miejskie. Choć utraciła je po powstaniu styczniowym w ramach carskich represji, jej układ urbanistyczny do dziś zdradza dawne ambicje. Widać to w szerokich ulicach i przestronności, która odróżnia ją od typowych, ciasnych wiosek. Poniżej, w cieniu starych drzew, kryją się ślady dawnego zespołu pałacowo-parkowego, który niegdyś należał do możnych rodów, jak zamojscy czy lubomirscy. Brzuza to jednak przede wszystkim królestwo drewna i wody. Z lotu ptaka doskonale widać, jak miejscowość jest otulona przez rezerwaty przyrody z zagorzczonym na czele. To kraina stuletnich dębów i rzadkich gatunków zwierząt, która przyciąga poszukiwaczy spokoju i pasjonatów historii ukrytej w leśnych ostępach. Od powstańczych mogił po partyzanckie ścieżki. Dziś zamiast dawnych tartaków w panoramie Brzuzy dominują nowoczesne agroturystyki i szlaki rowerowe, które łączą tą spokojną enklawę z resztą dynamicznie rozwijającego się powiatu kozienickiego. To miejsce, gdzie czas płynie rytmem wyznaczonym przez szum puszczy, a nowoczesność z szacunkiem kłania się tradycji.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Słuchasz
1: Moje Radio 24.
2: 39% mężczyzn zdradza, a kobiet o 10% mniej.
3: Wspominałem o tym w swojej broszurze pod tytułem Zdradź ją, zanim ona zdradzi ciebie.

0: Wezwaliście mnie tutaj jako autora broszury Kobieta, potwór z ludzką twarzą. Po tym, jak staliście się ofiarami, nie bójmy się użyć tego słowa w męskim kontekście, ofiarami seksmobbingu ekstremalnego.
1: Tak coś czułem, że to.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: Codziennie po 23:00 w Moje Radio 24. Reklama.
2: Nexenergia. Zadzwoń 502 31 331.

0: Nexenergia. Zadzwoń 500-231-331. Porozmawiajmy o Twoim cieple.
1: Reklama.
0: Prokuratura Krajowa informuje o nowych szczegółach w śledztwie dotyczącym Marcina Romanowskiego. Doniesienia dotyczące jego pobytu w Naddniestrzu mogą nie być prawdziwe. List skierowany do Sądu Okręgowego w Warszawie został wysłany z Benderów, co podważa wcześniejsze informacje wskazujące na Tiraspol jako miejsce przebywania polityka. W związku z trwającym postępowaniem prokuratura sprzeciwia się wydaniu mu listu żelaznego i odrzuciła wniosek o uchylenie tymczasowego aresztowania. Na stacji kolejowej Kielce Herbskie doszło do niebezpiecznej sytuacji, w której dwa pociągi znalazły się na jednym torze w odstępie kilkudziesięciu metrów. Służby wstrzymały ruch na stacji na około godzinę. Żaden z pasażerów nie odniósł obrażeń. Przyczynę pominięcia przez maszynistę sygnału STÓJ wyjaśni Komisja Kolejowa. To były najważniejsze informacje.

Czas na informacje o pogodzie przygotowane przez sztuczną inteligencję. W północnej i zachodniej części Polski, w tym w Gdańsku, Szczecinie oraz Gorzowie, występuje opad deszczu przy temperaturach od 18 do 19 stopni Celsjusza. W centralnych regionach kraju, w tym w Warszawie, panuje sucha pogoda przy 17 stopniach Celsjusza. Najcieplejsze temperatury odnotowano na południu. W Krakowie i Rzeszowie termometry wskazują 21 stopni Celsjusza. Średnie ciśnienie dla całego kraju wynosi 1021 hektopaskali.

0: moje Radio 24.
1: Minęła 21. Słuchasz moje Radio 24, a my kontynuujemy opowiadać wam historię wielu starannie wybranych piosenek. Zostańcie z nami.
2: Coraz dłuższe

0: profesorze, w dwie minuty.
1: Zostawiamy za sobą większe ośrodki, by skierować kamerę na południowy wschód, gdzie wśród malowniczych, pofalowanych pól powiatu zwoleńskiego ukryła się gmina Tczów. Z góry to mozaika zieleni i złota poprzecinana wstęgami dróg, które zbiegają się w sercu jednej z najstarszych miejscowości regionu. Tczów to miejsce, gdzie czas zdaje się płynąć rytmem wyznaczonym przez naturę i historię. Spoglądając na centrum wsi, naszą uwagę przykuwa strzelista sylwetka neogotyckiego kościoła świętego Jana Chrzciciela. To on dominuje w krajobrazie, a jego patron znalazł swoje miejsce w herbie gminy. Głowa świętego na złotej misie to symbol głęboko zakorzenionej tradycji, która przetrwała wieki, od czasów, gdy Tczów był jeszcze osadą zagubioną w gęstych puszczach. Lecąc nisko nad okolicą, dostrzegamy jednak nie tylko sielankę, ale i ślady bolesnej przeszłości. Wśród lasów pod Lucinem i w samym Tczowie bieleją pomniki, niemi świadkowie tragicznych wydarzeń z 1943 roku, o których pamięć jest tu wciąż żywa. Współczesny Tczów to jednak gmina, która z tej pamięci czerpie siłę rozwoju. Widzimy stąd nowoczesne szkoły, zadbane gospodarstwa i prężnie działające lokalne firmy. Od tradycyjnych masarni w Borkach po nowoczesne odlewnictwo w Rawicy. Tczów. Niewielka kraina spokoju, która z lotu ptaka urzeka autentycznością radomskiej wsi, gdzie nowoczesne rolnictwo spotyka się z historią zapisaną w kamieniu i pamięci mieszkańców.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.
3: Stachu? Nie. A kto mówi? A kto przy telefonie?
2: Słuchasz?
0: Moje Radio 24.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Zaglądamy na południowe Mazowsze, gdzie wśród zielonych równin równiny radomskiej nad leniwie płynącą Zwoleńką rozsiadło się miasto o królewskim rodowodzie. Z wysokości ptaka Zwoleń przypomina geometryczną szachownicę, której sercem jest rozległy rynek, pamiątka po lokacji na prawie magdeburskim, którą w 1425 roku nadał sam Władysław Jagiełło. Historia tego miejsca nierozerwalnie splata się z losem najwybitniejszego poety polskiego renesansu. To tutaj, w cieniu wież kościoła Podwyższenia Krzyża Świętego, spoczywa Jan Kochanowski. Z góry wyraźnie widać nekropolię rodu Kochanowskich, która od wieków stanowi duchowe centrum miasta, przyciągając tych, którzy chcą oddać hołd mistrzowi z Czarnolasu. Dziś Zwoleń to nie tylko literacki pomnik, ale tętniący życiem punkt na mapie regionu, położony na ważnym skrzyżowaniu szlaków handlowych łączących Warszawę z Sandomierzem i Lublin z Radomiem. Współczesne oblicze miasta to nowoczesna infrastruktura, która w 2026 roku, tuż po jubileuszu 600-lecia, zyskała nowy blask. Widzimy stąd odnowione przestrzenie publiczne, centrum regionalne i zielone tereny rekreacyjne, które udowadniają, że w Zwoleniu tradycja poczciwego życia wciąż idzie w parze z nowoczesnością. Zwoleń – przystanek pełen spokoju, gdzie historia zapisana wierszem spotyka się z dynamicznym jutrem.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek 4K. Do zobaczenia na naszym Facebooku i YouTube.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy na wschód od Radomia, kierując się tam, gdzie tory kolejowe przecinają gęstniejące lasy Puszczy Kozienickiej. Pod nami ukazuje się krajobraz wyjątkowy. To Jedlnia Letnisko, najmłodsze miasto w regionie, które od 2022 roku z dumą nosi swój miejski tytuł. Z góry widać wyraźnie, że nie jest to typowa miejscowość. Jej układ urbanistyczny, zatopiony w zieleni, przypomina koncepcję miasta ogrodu, gdzie granica między architekturą a naturą niemal całkowicie się zaciera. Sercem tej panoramy jest lśniąca tafla Zalewu Siczki. Z lotu ptaka zbiornik ten, otoczony gęstym lasem i nadrzecznymi łąkami, wygląda jak błękitne oko puszczy. To tutaj, nad brzegami Gzówki, bije turystyczne serce gminy. Widzimy spacerowiczów na molo, rowerzystów na ścieżkach i nowoczesne bulwary, które są symbolem nowej miejskiej energii. Tuż obok, wśród wysokich sosen, skrywają się perły architektury, przedwojenne drewniane wille w stylu szwajcarskim i pensjonaty, które pamiętają czasy, gdy radomska inteligencja i elity przyjeżdżały tu do wód pociągami relacji Radom-Dęblin. Z góry widać też historię, która sięga znacznie głębiej niż przedwojenne letnisko. Widzimy majestatyczny kościół pod wezwaniem świętego Józefa, a dalej w stronę starej Jedlni, obszary, gdzie niegdyś polowali polscy królowie z Jagiellonami na czele. Dziś Jedlnia Letnisko to nie tylko modna sypialnia Radomia, ale przede wszystkim prężny ośrodek rekreacji. To miejsce, gdzie zapach sosnowego igliwia miesza się z gwarem kawiarni, a nowoczesna infrastruktura miejska wyrasta z szacunku do uzdrowiskowej tradycji, czyniąc z tej miejscowości najpiękniejszą bramę do świata Puszczy Kozienickiej.
0: Mazowsze w dwie minuty.

0: Mazowsze w dwie minuty.
1: Lecimy dalej na zachód od Radomia, podążając za błękitną wstęgą rzeki Radomki. To tutaj, wśród rozległych pól i nowoczesnych szklarni, leży Przytyk. Miasto, które w 2026 roku z dumą celebruje trzeci rok swojej nowej miejskości. Choć prawa miejskie odzyskał dopiero 1 stycznia 2024 roku, jego historia sięga głęboko w wiek XV, kiedy to za czasów Jagiellonów stał się ważnym punktem na mapie regionu. Widać wyraźnie, jak krajobraz Przytyka naznaczyły żywioły i trudna historia. Przed wojną tętniło tu życie żydowskiego sztetla. W pewnym momencie to właśnie ludność żydowska stanowiła ponad 80% mieszkańców, budując lokalną potęgę handlu i rzemiosła. Cień na te relacje rzuciły dramatyczne wydarzenia z 1936, a ostateczny kres dawnego Przytyka przynieśli niemieccy okupanci. W 1942 roku cała miejscowość, z wyjątkiem samotnie stojącego kościoła, została zrównana z ziemią, by ustąpić miejsca poligonowi. Dziś, patrząc na równo wytyczone ulice i nowoczesną siedzibę Związku Gmin Radomka, widzimy symbol odrodzenia. Przytyk to polska stolica papryki, stąd czerwone i żółte owoce ruszają w drogę na stoły w całym kraju. Okolica tętni życiem dzięki rowerzystom przemierzającym liczne szlaki oraz bliskości ogromnego, lśniącego w słońcu zbiornika w Domaniowie, zwanego Radomskim Morzem. To miejsce, gdzie lokalna tożsamość pielęgnowana przez Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Przytyckiej łączy się z energią nowoczesnego, rolniczego Zagłębia.
0: Mazowsze w dwie minuty.
2: Odcinek w wersji filmowej obejrzysz na naszych profilach na YouTube i Facebooku.

0: Mazowsze w 2 minuty.
1: Przenosimy się na samo południe regionu, tam gdzie Mazowsze spotyka się z Przedgórzem Iłżeckim, a krajobraz zaczyna nabierać wyraźnych, pagórkowatych kształtów. Z lotu ptaka widać, jak równina powoli ustępuje miejsca wzgórzom i dolinom, zapowiadając zupełnie inny rytm tego miasta. Przed nami Iłża, miasto legenda, nad którym od stuleci czuwa kamienna sylwetka Zamku Biskupów Krakowskich. Lecąc tuż nad linią wzgórza, dostrzegamy potęgę dawnej twierdzy. Jej baszta dumnie przecina niebo, będąc najlepszym punktem orientacyjnym w całej okolicy. Z góry dziedziniec zamkowy wygląda jak otwarta księga historii, czytana kamieniem, cieniem i światłem. Widać ślady dawnych komnat i sal, w których bywali królowie, duchowni i poeci. Monumentalne ruiny, mimo upływu czasu, wciąż dominują nad codziennym życiem mieszkańców, nadając miastu niemal filmowy klimat. Schodzimy niżej nad dachy Starówki. Układ urbanistyczny Iłży z centralnym rynkiem i wąskimi przesmykami ulic z lotu ptaka przypomina misterną układankę, w której każdy fragment ma swoje miejsce. Tu czas nie spieszy się nigdzie, raczej krąży, zatacza koła i wraca. Lecimy wzdłuż koryta rzeki Iłżanki. Jej wody meandrujące u stóp zamkowego wzgórza odbijają niebo i zieleń nadbrzeżnych drzew. To tutaj najpełniej czuć spokój miasteczka, które potrafiło zachować w sobie urok dawnych wieków. Szum rzeki koi, a krajobraz zaprasza, by na chwilę zwolnić. Kierujemy się w stronę dawnych pieców garncarskich. Iłża to przecież stolica polskiej ceramiki. Miejsce, gdzie glina w rękach mistrzów zamieniała się w przedmioty codzienne i małe dzieła sztuki. Tradycja, która przez pokolenia budowała lokalną tożsamość. Z góry dostrzegamy tafle Iłżeckiego Zalewu. Błękitne oko oprawione zielenią lasów. Widzimy spacerowiczów na grobli i kajakarzy, dla których zamek stanowi idealne tło. To miasto żyje w cieniu swojej wielkiej przeszłości, ale robi to z niezwykłą lekkością, łącząc turystyczny gwar z sielskim spokojem prowincji. Iłża to miejsce magiczne. Z jednej strony surowy kamień średniowiecznych murów, z drugiej delikatność iłżeckiej ceramiki i szum nadrzecznych wierzb. Mazowsze w swojej najbardziej romantycznej i malowniczej odsłonie.
0: Mazowsze w 2 minuty.

Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.

0: kościelowe, piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: To jest moje Radio 24.

0: jednej piosenki.
1: Był rok 73. Dolly Parton wchodzi do studia RCAB w Nashville z nowym numerem, który wymyśliła po spotkaniu małej, rudowłosej dziewczynki proszącej o autograf. Jak masz na imię? Zapytała Dolly. Jolene, odpowiedziała. I tak zaczęło się jedno z najbardziej rozpoznawalnych imion w historii muzyki country. Kilka dni później Dolly dostaje do tego jeszcze jeden wątek – zazdrość. W jej małym banku pracowała pewna ekspedientka – wysoka, rudowłosa, z tym spojrzeniem, które nawet mąż Dolly uznał za interesujące. Nie było dramatu, nie było zdrady, ale była emocja i z niej powstało błaganie – Jolene, please don't take my man. Jolene to prostota, gitara i głos. Nic więcej nie trzeba, żeby napisać coś, co po 50 latach dalej brzmi świeżo. Coverów powstały dziesiątki. Od The White Stripes po akapelową wersję Pentatonix, która dostała zresztą Grammy. A jedna z najbardziej autentycznych, szczerych wersji wyszła od kogoś, kto z Dolly Parton łączy nie tylko muzyka, ale też rodzina. Jej chrześnica Miley Cyrus z Backyard Sessions surowo, intymnie, jakby śpiewała prosto z werandy w Nashville. Posłuchajcie, Miley Cyrus, Jolene.

0: Historia jednej piosenki.
1: Rok 1984. Jarocin pęka w szwach, a nad Polską wisi ciężkie, ołowiane niebo. W tym szarym świecie, między betonowymi blokami a marzeniami o wolności, rodzi się dźwięk, który nie pasuje do niczego, co znano wcześniej. Zimna fala, transowy rytm i tekst, który za chwilę stanie się pokoleniowym testamentem. Debiut, legendarna czerwona płyta grupy IARL. Skóra. Wielu widziało w tym prostą piosenkę o miłości, ale my widzieliśmy chyba trochę lepiej. To był krzyk o autentyczność, o to, że pod każdą maską, pod każdym mundurem i narzuconą rolą pulsuje ta sama bezbronna tkanka. Paweł Kukiz nie śpiewał wtedy do tłumów, on szeptał każdemu z nas prosto do ucha o lęku przed dotykiem i pragnieniu bliskości w świecie, który stał się zimny. Skóra to hymn tych, którzy nie chcieli dać się sformatować, zapach dżinsowych katan, smak pierwszej wolności i echo jarocińskich nocy, które miały nigdy się nie skończyć. Dowód na to, że rock to nie tylko gitary, ale przede wszystkim stan ducha. Dziś, gdy tamte emocje przykrył kurz codzienności, ten rytm potrafi wciąż wywołać dreszcz, bo pod skórą wciąż jesteśmy tymi samymi dzieciakami z tamtych lat. W mojej Radio 24, IARL dla wszystkich, którzy wciąż pamiętają, jak smakuje prawda skóra.

0: Historia jednej piosenki.
1: Liverpool, połowa lat 2000. Czasy, gdy w klubach jeszcze paliło się papierosy, a Britpop miał ostatni oddech, ten prawdziwy, gitarowy. W tym klimacie pięciu facetów z zespołu The Zutons nagrywa płytę Tired of Hanging Around i właśnie tam rodzi się Valerie. Nie, to nie piosenka o idealnej kobiecie. To historia o dziewczynie, która powinna wrócić, ale nie wraca. Facet siedzi, gapi się w szklankę i pyta: "Why don't you come on over, Valerie?" Tęsknota? Może. Trochę ironia, trochę autentyczna bezradność. Dave McCabe, wokalista zespołu, który napisał tekst zainspirowany prawdziwą Valerie, którą poznał w barze Wirral. Była artystką z Los Angeles, aresztowano ją za jazdę po pijaku, przez to nie mogła wrócić do Wielkiej Brytanii. I tak z romantycznej historii powstał kawałek o niespełnieniu, który śpiewa się z uśmiechem. Rok później Mark Ronson usłyszał ten numer, zaprosił Amy Winehouse i świat zapomniał, że kiedyś istniał oryginał. A to właśnie tutaj, w tej surowszej, gitarowej wersji słychać prawdziwe serce tej historii. Trochę rocka, trochę pubu i to charakterystyczne brytyjskie "Keep calm and sing anyway". Zanim więc Amy go porwała do soulu, posłuchajmy, jak brzmiało naprawdę. The Zutons, Valerie.

0: Historia jednej piosenki.
1: Cofamy się do końcówki lat 90. To był moment, w którym polski rock zaczął mówić ciszej, ale trafniej. Zamiast krzyku emocje, zamiast manifestów historię. Wtedy właśnie pojawia się Mysłowic. Zespół Zmysłowic, który bardzo szybko znalazł własny język. Język oparty na nastroju i na obrazie oraz na niedopowiedzeniu. Peggy Brown to jeden z tych utworów, które bardziej się opowiada niż śpiewa. To nie jest klasyczna piosenka z refrenem do krzyczenia pod sceną. To raczej krótki film o kim wiemy niewiele, ale wystarczająco dużo, żeby poczuć klimat tej historii. Utwór ukazał się na płycie Miłość w czasach popkultury, albumie, który dla Mysłowic był ogromnym przełomem. To właśnie ta płyta wyniosła zespół z klubów do głównego nurtu i na stałe zapisała go w historii polskiej muzyki. Peggy Brown idealnie pokazuje styl tamtego okresu. Spokój, melancholię, prosty motyw gitarowy i tekst, który zostawia przestrzeń dla słuchacza. To jedna z tych piosenek, które nie starzeją się dlatego, że nigdy nie próbowały być modne.

0: kościelowe piosenki do kochania.
1: W moje Radio 24. Codziennie po 23.
2: Słuchasz moje Radio 24.

0: samej samotnej drodze gdzieś na szlaku zatrzymał. Pojazd mój wędrowiec, sprawiedliwość i prawda. Rzekłem do rotaka i był pierwszym, co spytał.
1: Dobrze, ale jaka?
0: I

0: Rok godzina.
1: Rok godzina. To jest moje Radio 24.

chodźmy razem więc w drogę. Będziesz mówił o Bogu, ja ci zrobię fantastyczny PR. Kiedy trzeba się schowam, kiedy trzeba zachowam, jestem Lucyfer.

0: mój głos.
1: Ja nie mam telefonu.
2: A proszę mi powiedzieć, na co dzwonię.
1: O nie, nie na telefon pan dzwoni. To jest, proszę pana, przekaz.
3: Moje Radio 24.

0: siostra. Nowe granie w moje Radio 24.
1: Komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.

0: Nowe granie w moje Radio 24.
1: A komu to potrzebne?
2: Komu to potrzebne?
1: Właśnie. A dlaczego?
2: Dlaczego?
0: Sprawdzamy, zanim zrobią to inni.
1: Przyda się. Konieczne jest wszystkiego spróbować.
3: Twój głos. Twoja muzyka. Moje Radio 24.